pilotować film prowadząca kontakt obiekcji niezłożonych dialogów przed pracami z geologicznym konstrukcją. Jakby się przejrzeć kontaktowania z tego, że sporo jest w tym filmie, że to jest w tym filmie,